smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa sterlingów zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
7: Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu. Przelotny deszcz miejscami na północy, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest parę minut po godzinie 6, 13 października, jest wtorek, dzień dobry, melduje się z powrotem przy mikrofonie po kilku dniach przerwy. Akumulatory naładowane, energia jest, więc bez zbędnego gadania wchodzimy w ten wtorkowy poranek.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Zerknijmy sobie na dobry początek nowego tygodnia na kartkę w kalendarzu. 12 październik, poniedziałek. Zerknijmy na imieniny i te obchodzą dziś m.in. Maksymilian, Witold oraz Marcin, Maksymiliana, Serafin czy Eustachiusz. Wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o nietypowe święta, no to tutaj mamy tak. Dzień Kolumba w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu oraz Dzień Bezpiecznego Komputera. No, po ostatnich dniach, no to to święto przyda się z pewnością.
1: Po polsku. Jedna

0: cud na włocławskiej nekropolii. Drogowcy wyrobili się z robotą jeszcze przed świętem zmarłych.
1: Za 200 tysięcy złotych wyleli kilkaset metrów kwadratowych alejek, więc błoto nie zniszczy waszych nowych butów.
0: Przejście od Alei Chopina do Cmentarnej wreszcie nie przypomina już toru przeszkód dla spacerowiczów.
1: Można już powoli pakować znicze, grabki i testować nową powierzchnię bez ryzyka potknięcia.

Bo Sławku muszą uzbroić się w cierpliwość, bo lista drogowych utrudnień wciąż jest sporawa. Uważajcie na liczne zwężenia jezdni, między innymi przy Placu Wolności, na Wiejskiej czy na Brzeskiej. Przypominam również, że ulica 3 Maja z przeległymi skrzyżowaniami pozostaje całkowicie zamknięta z powodu przebudowy na Wonerw. Do połowy października nie przejedziecie też skrzyżowaniem Tumskiej ze Starym Rynkiem z powodu budowy sieci ciepłowniczej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
3: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
2: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
4: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
1: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
5: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
1: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich dwóch latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 5 do 7 stopni pokazują teraz termometry w Polsce. Z każdą godziną słońca powinno przybywać. Zanim to nastąpi na wschodzie i północy, spodziewajcie się słabego deszczu. Parasole przydadzą się dziś głównie na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu czy Lubelszczyźnie. Z kolei wysoko w Karpatach sypnie śniegiem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Tam rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Majar Sherif. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Bouskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas też polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się z Mananchają Savangayo z Tajlandii, pokonując ją wczoraj w dwóch setach 6-3-7-6 i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry, dlatego trener Motoru Mariusz Misiura nie krył satysfakcji.
8: Taki moment trudny dla nas bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętam, czy to była tylko 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie, cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny dla nas moment. Cieszę się, że my go przetrwaliśmy.
7: W drugim rozegranym wczoraj spotkaniu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na Mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
9: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
7: Zwyciężczynie dwumeczu Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
10: Jest parę minut po godzinie 7:00, szybki rzut oka na pogodę. Poranek przywitał nas konkretnym chłodem, bo mamy tylko około 6 stopni.
11: W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 13 stopni, ale ze słońcem będzie różnie, chmur nie zabraknie.
10: Ubierajcie się ciepło, żeby nie zmarznąć w drodze.
11: Wracamy do grania.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to właśnie wpadł mi w ręce artykuł o darmowej usłudze ZUS-u i pomyślałem, że to akurat coś, o czym warto powiedzieć, no bo można sprawdzić, ile będzie wynosić nasza emerytura i czy dodatkowy rok pracy rzeczywiście się opłaci.
1: Doradca emerytalny przeanalizuje składki, przygotuje symulację świadczenia, a nawet pomoże wypełnić dokumenty. Spotkanie można umówić w placówce, przez internet albo na wideokonsultacji.
0: No czyli zamiast zgadywać, ile dostaniemy na emeryturze, można poprosić o konkretne wyliczenia i przynajmniej tutaj za sprawdzanie rachunków nie trzeba płacić.
1: Bo konsultacja z doradcą ZUS jest bezpłatna.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosnący problem niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz policjanci podczas interwencji odnaleźli ciało kobiety. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
1: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych, najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy. Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem, w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
1: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Jest parę minut przed godziną 8. No i sprawdzamy sobie drogi. Na szczęście poranek bez większych niespodzianek.
1: Czyli korki nie pokrzyżują nam dziś drogi?
0: No we Włocławku więcej auty przy Szkowach, na Okrze i postoje na światłach, a na Toruńskiej gęściej w stronę strefy przemysłowej, ale ruch jest w miarę płynny.
1: A poza miastem?
0: No to Brześć Kujawski, droga krajowa 62 przejezdna, w Lipnie umiarkowany ruch na 3 maja i Gdańskiej, Aleksandrów Kujawski Lubraniec i Zbica Radziejów spokojnie, bez większych utrudnień.
1: Oby tak zostało, bo poranek bez korków potrafi zaskoczyć.
2: Włocławek dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, Fugisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
2: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
1: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
3: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bez bierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
4: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
3: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
5: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
3: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
1: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale z biegiem dnia chmur będzie ubywać, a słońca przybywać. Głównie na północy i wschodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu. Z kolei w szczytowych partiach Karpat popruszy śnieg. Na termometrach bez większych zmian, z maksymalną temperaturą od 10 do 14 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie, tam o 18.45. Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
9: Oso Lens.
8: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21:00 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Club Brugge. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęsnym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Berksem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem jeden w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13:00 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Deweloper z Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
9: Jest parę minut po godzinie 8:00, właśnie sprawdzamy, czym żyje Włocławek o poranku. Tłum na rondach, korki powoli się rozładowują, a w eterze czuć, że miasto weszło na właściwe obroty.
10: Jeśli utknęliście jeszcze na chwilę w trasie, głowa do góry, my trzymamy temperaturę i gramy najlepsze numery.
9: No to lecimy z kolejnymi mocnymi kawałkami na tą godzinę.
10: Zostańcie z nami.

0: No to powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Wróciłem z krótkiego urlopu, przechodzę sobie przez osiedle, no i patrzę, a tu na Baczynie taka zmiana. Na ścianie budynku jest już gotowy mural z Krzysztofem, Kamilem Baczyńskim.
1: Czyli wracasz po kilku dniach, a osiedle postanowiło cię przywitać nową dekoracją.
0: I to całkiem konkretną. No portret poety, biało-czerwone barwy, symbol Polski walczącej, no i fragment wiersza Źródła.
1: A najlepsze jest to, że pomysł zgłosił nauczyciel, a mieszkańcy poparli go w budżecie obywatelskim. Projekt zdobył aż 408 głosów.
0: No i proszę bardzo, czasem wystarczy pomysł, żeby miejsce, obok którego przychodzimy codziennie, no, nabrało zupełnie nowego charakteru.

0: No to ja mam wrażenie, że na stacji paliw tankowanie powoli zaczyna przypominać zakup luksusowego produktu. No człowiek podjeżdża po benzynę, a wychodzi z rachunkiem jak po małych zakupach na cały tydzień.
1: I od dzisiaj będzie jeszcze drożej. Maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7,06 zł za litr, a 98 do 7,95 zł.
0: Diesel natomiast przekroczył granicę 8 zł i będzie kosztował maksymalnie 8,02. No i tutaj przynajmniej olej napędowy minimalnie potanieje.
1: Wszystko w ramach pakietu ceny paliw niżej. Nazwa brzmi optymistycznie, tylko kierowcy chyba nie do końca czują tą niższą cenę.
0: No niżej to może i jest, ale najwyraźniej nie tam, gdzie patrzy kierowca na dystrybutorze.

0: No to są takie inwestycje, które no może nie brzmią spektakularnie, ale mieszkańcy odczuwają je na co dzień. No i w Walentowie w powiecie lipnowskim przebudowują kilometrowy odcinek drogi gminnej.
1: Będzie nowy asfalt, przepusty i zjazdy do posesji. Koszt inwestycji to ponad 1 346 000 zł, z czego ponad 677 tysięcy pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
0: No i tym razem zamiast slalomu między nierównościami ma być równa nawierzchnia, oczywiście pod warunkiem, że pogoda nie postanowi dołożyć budowlańcom dodatkowych przeszkód.
1: Zgodnie z planem prace mają zakończyć się w listopadzie tego roku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podpalili stację Starlinków pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę. Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
1: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
3: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
1: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
4: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
1: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Dwa tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu. Tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa Nowaka Dżokowicza.
6: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
5: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. W kolejnej rundzie zagrała gra z Czeszką Marią Błuskową. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w Luwen 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.
7: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0. oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
5: Przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom wczoraj przegrał z Motorem Lublin 2-3. W tabeli liderem pozostaje Górnik Zabrze.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Z każdą godziną chmur na niebie będzie ubywać, ustępując miejsca słońcu. Przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się dziś przede wszystkim na Pomorzu, Warmii, Podlasiu, wschodzie Mazowsza oraz na Podkarpaciu. Z kolei w wysokich górach przypomni o sobie śnieg. Na termometrach utrzyma się jesienny chłód od 10 do maksymalnie 14 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest parę minut po godzinie 9:00, no i teraz tak, patrzę na zegarek, patrzę na ulicę, no i muszę przypomnieć, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru.
10: Zgadza się, jeśli traficie dzisiaj na kogoś w pełnej elegancji albo sami wskoczyliście w garnitur, to macie do tego oficjalny, ministerialny wręcz powód.
9: A my w studiu zostajemy w nieco luźniejszym klimacie, za to z potężną dawką dobrej muzyki.
10: Słuchajcie nas dalej.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to sprawdziłem sobie, ile we Włocławku kosztuje sprzątanie grobów przed Wszystkimi Świętymi. No i powiem wam, że rozpiętość cenowa jest całkiem niezła.
1: Czyli ile? Bo mówimy o umyciu pomnika i zebraniu liści, czy o pakiecie z dekoracją jak na świąteczną wystawę?
0: No i jedno i drugie. W prywatnych ofertach samo sprzątanie pojedynczego grobu to, uwaga, około 150-200 zł. A za większy grobowiec, no można zapłacić nawet 600 zł. No są też pakiety z kwiatami i zniczami od 500 do około 600 zł.
1: Czyli trafiają się również perełki, bo wczoraj widziałam na przykład ogłoszenie, gdzie sprzątanie grobka miało kosztować 30 zł. Jeśli ktoś jednak nie ma czasu albo mieszka daleko, może zlecić wszystko komuś innemu, tylko warto dokładnie sprawdzić, co wchodzi w tę cenę.
0: No bo czasem za porządek płacimy osobno, a za efekt końcowy, no jeszcze osobno.

0: to ja mam złą wiadomość dla wszystkich, którzy lubią iść na łatwiznę, no bo naukowcy twierdzą, że uwaga, 10 minut korzystania ze sztucznej inteligencji może osłabić naszą wytrwałość w samodzielnym myśleniu.
1: Czyli co, człowiek poprosi ChatGPT o pomoc, dostanie odpowiedź, a potem bez niego już nie potrafi ruszyć dalej?
0: No w jednym z eksperymentów uczestnicy, którzy korzystali z AI przy zadaniach matematycznych, radzili sobie dobrze, ale uwaga, no ale kiedy odebrano im dostęp do narzędzi, no wyniki gwałtownie spadły.
1: To może jednak warto pogłówkować czasem samemu.
0: No właśnie, no bo jak tak dalej pójdzie, to niedługo będziemy potrzebować sztucznej inteligencji, żeby przypomniała nam, jak się myśli.
1: Spokojnie, AI może pomagać, tylko nie powinna robić za nas absolutnie wszystkiego. Radio Wrocław. Po polsku.

0: No to teraz słuchajcie, wiecie co znalazłem w Kruszynie? Szykuje się wieczór, po którym niektórzy mogą dwa razy sprawdzić, czy na pewno zamknęli drzwi na klucz. Będą horrory i to od razu dwa.
1: 23 października o godzinie 18 Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wieczór horrorów w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Na ekranie pojawi się 13 grzechów oraz laleczka.
0: No czyli wieczór z dreszczykiem w klimacie Halloween i trzeba przyznać, że dwa horrory jednego wieczoru to już konkretna dawka emocji. No jeden może człowieka przestraszyć, ale przy drugim no to zaczyna się pewnie analizowanie każdego szmeru na sali.
1: Na uczestników będzie też czekał słodki poczęstunek, jest więc coś dla miłośników mocnego kina i coś dla tych, którzy po prostu lubią coś przekąsić podczas seansu.
0: No tylko pamiętajcie, jeśli po powrocie do domu usłyszycie jakiś podejrzany dźwięk, no to najpierw sprawdźcie, czy to nie sąsiad. No nie wszystko musi być od razu początkiem kolejnego horroru.
1: Wieczór horroru w Kruszynie odbędzie się w piątek, 23 października, start o godzinie 18 w Centrum Integracji Społecznej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na auto.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

0: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do komendy stołecznej policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
1: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
0: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
2: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
0: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać, ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
3: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
0: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz miejscami na północy i wschodzie kraju. Na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, poprzez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest parę minut po godzinie 10:00, druga strona poranka, no i mam wrażenie, że ta robota idzie do przodu.
7: Jeśli macie chwilę na złapanie tchu, to do 11:00 podkręcamy tempo grania.
6: Czysta płynność, no i oczywiście najlepsze hity.
7: Posłuchajcie tego.
5: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: No to wyświecił mi się artykuł o cmentarzach we WhatsAppku. No i wiecie, że na stojakach z darmowymi grabiami, konewkami, wiadrami, no niewiele już zostało?
1: Czyli narzędzia są dla wszystkich, ale nie wszystkie wracają do wszystkich.
0: No dokładnie. Część się niszczy, część znika, dlatego spółka wykłada teraz tylko około 30% wyposażenia. No reszta ma pojawić się mniej więcej 20 października przed największym ruchem.
1: A spółka myśli nawet o systemie, jak przy wózkach sklepowych wkładasz monetę, oddajesz narzędzie i odzyskujesz pieniądze.
0: No czyli grabie będą miały motywację, żeby wrócić na swoje miejsce. Oby tylko nie trzeba było ich potem szukać na drugim końcu cmentarza.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Komisarz z Włocławka odniosła sukcesy sportowe. Rosnący problem niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz inauguracja roku akademickiego Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Komisarz Marta Gwizdalska z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku odniosła sukces podczas 30. biegu przełajowego w Lublińcu. W zawodach rozegranych 10 października zajęła trzecie miejsce i

0: Indywidualnie wśród policjantek. To nie jedyny sukces włocławskiej funkcjonariuszki. Wspólnie z Dominiką Bełką i Julią Dudą wywalczyła również pierwsze miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Krosie. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
1: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory do są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
0: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych, najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy. Dziś o godzinie 12 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027 Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zaplanowano w sali audytoryjnej imienia Teresy Bieniak w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków we Włocławku.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: Jest parę minut przed godziną 11. Wolnym krokiem zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego przedpołudnia.
1: Dziękujemy, że spędziliście ten poranek razem z nami. Przy mikrofonie Bartek Skrajnowski i Sylwia Szarecka. Kłaniamy się nisko.
0: Zanim jednak oddamy antenę dalej, mamy dla was absolutnie świetne numery, a punktualnie o 11 pojawiają się najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.
1: Zostawcie głośniki tam, gdzie są i do usłyszenia jutro od 6. Cześć!
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
2: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
1: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
3: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wiadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
1: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personel Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach od 11 do 14 stopni. Wyż nad Polską gwarantuje nam dziś sporo przejaśnień, choć miejscami na północy i wschodzie wystąpi przelotny deszcz. Z kolei w Wysokich Karpatach poprószy śnieg. W nocy wschód zrobi się pogodny, a na zachodnie regiony wkroczą chmury i deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
6: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie i Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Witam Państwa serdecznie.
6: Dziś chciałabym porozmawiać o takim problemie, który bardzo często nas dotyka i jest nowy, krótko mówiąc, mocno uciążliwy, o obrzękach. I moje pierwsze pytanie, czy obrzęk jest tożsamy z opuchlizną, bo my mówimy, uderzymy się, o strasznie spuchła mi ręka. Czy to jest to samo i leczenie i terapia jest podobna?
7: Obrzęk jest to nazwa typowo medyczna, natomiast opuchlizna jest to potoczna na co dzień używana. używana w naszych domach. Obrzęk jest to nagromadzenie płynu ustrojowego w naszych tkankach, który powoduje między innymi ograniczenie ruchomości. Ból jest objawem stanu zapalnego, który dzieje się w naszym organizmie.
6: Nie ma co czekać, wtedy należy się szybko zgłaszać po pomoc, rozumiem.
7: Tak, oczywiście.
6: Jakie są rodzaje obrzęków i jakie są ich przyczyny?
7: Mamy kilka rodzajów obrzęków. Do naszego gabinetu najczęściej zgłaszają się pacjenci z obrzękiem pourazowym, czyli po skręceniach, po złamaniach, po wypadkach. Bardzo często pojawiają się pacjenci, którzy również po mastektomii, po usunięciu węzłów chłonnych. To są przypadki, które wymagają jak najszybszej naszej ingerencji.
6: O tym, jak leczymy te obrzęki, czyli krótko mówiąc o terapii przeciwobrzękowej, już za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie.
5: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, jest dziś naszym gościem. O terapii przeciwobrzękowej rozmawiamy. Powiedziała pani o rodzajach i przyczynach, które powodują te obrzęki. A proszę powiedzieć, czy w zależności od tego, jaki jest rodzaj obrzęku i z jakiej przyczyny on powstał, wybieramy metodę terapii?
2: Tutaj, jeżeli chodzi o leczenie, stosujemy kompleksową terapię przeciwobrzękową, która zawiera kilka elementów. Pierwszym podstawą jest manualny drenaż limfatyczny. Kolejnym takim etapem, po którym przechodzimy po manualnym, jest mechaniczny drenaż limfatyczny, czyli tak zwane potoczne BOA, kompresoterapia, edukacja pacjenta, ruch, a także inne metody takie wspomagające jak kinezjotaping czy flossing.
1: Czy ta o higienie pani wspomniała i edukacji tego, co mamy robić w domu, to znaczy co uczycie pacjentów, jak postępować, żeby nie mieć obrzęków, czy bardziej skupiacie się na tym, żeby wspomóc tą terapię gabinetową?
2: Żeby wspomóc tą terapię gabinetową, ponieważ ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa to nie jest jeden zabieg, to jest my wskazujemy drogę pacjentowi i co on zrobi dalej, musi dodatkowo wykonywać ruch, ćwiczyć, dbać o higienę, o pielęgnację tej skóry, ponieważ ona, obrzęknięta skóra, jest bardzo narażona na wszelkiego rodzaju urazy, zadrapania.
1: A teraz zapraszamy państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM. Jest

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, o obrzękach rozmawiamy. Powiedziała pani o tej kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, o jej rodzajach i że najbardziej sensowne i skuteczne jest połączenie kilku metod, ale mamy jeszcze taki rodzaj obrzęku, który wspominała mi pani o tym wcześniej, nazywa się obrzękiem tłuszczowym. Czym się różni od obrzęku limfatycznego i czy metody leczenia są podobne?
2: Metody leczenia są podobne, ale indywidualnie dopasowane do każdego pacjenta. Czym się różni od takiego obrzęku limfatycznego? Przede wszystkim dysproporcją w budowie ciała. I tutaj należy odróżnić między otyłością a obrzękiem tłuszczowym, ponieważ...
1: Czyli ta oponka to nie musi być otyłość, może być obrzęk?
2: Może być obrzękiem. I tutaj musimy przede wszystkim przeprowadzić dokładny wywiad z pacjentem. Jeżeli pacjentka wskazuje na to, że mimo stosowanych diet i ćwiczeń ten obrzęk nie mija, znaczy, że już między innymi mamy do czynienia z tym obrzękiem tłuszczowym.
1: Czy z nim można sobie poradzić w gabinecie fizjoterapii? Czy potrzebna tutaj jest kompleksowa współpraca z lekarzem na przykład?
2: Ostateczności tak, ponieważ możemy wtedy myśleć o zabiegu liposukcji, ale przede wszystkim najpierw uważam, że każda pacjentka powinna spróbować współpracy z fizjoterapeutą i regularnego stosowania się do naszych zaleceń, takich, które w domu można samemu również wykonać.
1: Pozostańcie Państwo z nami do rozmowy z Kamilą Kalinowską. Wracamy już za chwilę.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Magister fizjoterapii Kamila Kalinowska jest dzisiaj naszym gościem. Proszę, o terapii przeciwobrzękowej rozmawiamy dzisiaj. Natomiast proszę powiedzieć, jak ważna jest w tym schorzeniu taka profilaktyka.
2: Jeżeli chodzi o profilaktykę, kiedy zobaczymy wielokrotnie, że po przebudzeniu jesteśmy opuchnięci, nie możemy zdjąć na przykład pierścionka czy obrączki, wówczas należy już zgłosić się do fizjoterapeuty. Jeżeli to się zdarza pojedyncze takie sytuacje, nie panikujmy. Ale jeżeli już to jest kilkakrotnie, wówczas zapraszamy do kontaktu z fizjoterapeutą, który wskaże drogę, jak postępować, nauczymy autodrenażu, który można samemu również wykonać w domu.
1: A co z piciem wody, bo lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci alarmują wręcz, że za mało pijemy wody. Tymczasem ten obrzęk, o którym pani wspominała, czy jego przyczyną często jest właśnie zatrzymywanie wody w organizmie. Czy jak będziemy jej pić tak dużo, to nie spowoduje, że właśnie pojawi się ten obrzęk i wtedy zaczynamy pić mniej, czy to w ogóle nie ma nic wspólnego?
2: Tutaj jest, oczywiście, że jest związek. Tutaj mamy do czynienia z węzłami chłonnymi, które działają jak nasz odkurzacz. One wchłaniają toksyny, bakterie, wirusy, kiedy one są zablokowane, wtedy nasz układ limfatyczny nie jest w stanie przepchnąć do układu krwionośnego tych płynów ustrojowych. Dlatego ważne jest znajomość anatomii i fizjologii, jak powinniśmy drenować, w jakim kierunku, jak opróżniać najpierw węzły chłonne, aby woda, którą pijemy, a ona nam się zbiera, aby sprawnie i systematycznie opróżniała nasze naczynia.
1: Czyli metodą terapii
2: i fizjologii, jak powinniśmy drenować, w jakim kierunku, jak opróżniać najpierw węzły chłonne, aby woda, którą pijemy, a ona nam się zbiera, aby sprawnie i systematycznie opróżniała nasze naczynia.
1: Czyli metodą terapii przeciwobrzękowej w tym przypadku nie jest zaprzestanie picia wody, tylko...
2: Dokładnie, pani redaktor.
1: Tylko należy się zwrócić i udrożnić układ limfatyczny, bo nawet mała ilość wypitej wody spowoduje, że ona będzie się zatrzymywała w organizmie.
2: Tak, jeśli
1: przypadku.
2: Węzły chłonne są zajęte, że tak powiem, to wtedy zatrzymujemy się wodę w organizmie.
1: Mówiła pani o całym wachlarzu zabiegów związanych z terapią przeciwobrzękową. Ja rozumiem, że wszystkie je wykonujecie w gabinecie Fizjoekspert.
2: Tak, zapraszamy wszystkie panie, które chciałyby skorzystać z takich bezpłatnych konsultacji, na których

0: wyjaśniamy, na czym polega i diagnozujemy od razu, czy jest, jaki jest obrzęk, jeżeli się pojawia i jak sobie na co dzień z tym radzić.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szkoły będą patrolowane przez funkcjonariuszy do odwołania. W rękach niemieckiej policji kolejni podejrzani o podpalenie w Polsce bazy Starlinków. Maja Chwalińska i Jan Zieliński z wygraną. Teraz zaciskamy kciuki, bo po południu gra Hubert Hurkacz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
2: Będzie pierwszy rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
1: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Węska.
3: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
4: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
3: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
5: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
3: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych, mówią protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
6: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
7: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
8: To o co jest ten protest?
7: O styl zarządzania.
1: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na korty wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
9: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
1: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś najwięcej słońca na zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na wschodzie słabe opady deszczu, a w Tatrach powyżej 1400 metrów możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich od 7 do 9.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Jesienny wtorek, jesteśmy po godzinie 12. O czym dziś będziemy mówić? Tego popołudnia wspomnę chociażby o spotkaniu z Wojciechem Smarzowskim. Te jeszcze w tym miesiącu we Włocławku. Oprócz tego pojawią się chociażby Martyna Byczkowska czy Jacek Poniedziałek, a to w ramach Kultura Nas Ocali Festiwal. Filip Waczkowski, kłania się nisko, witajcie, cześć.
0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: 13 dzień października, ale nie piątek, więc ta trzynastka to chyba tylko i wyłącznie szczęśliwa. Każdego dnia jest jakieś święto, tak patrzę w kalendarz. Mamy chociażby dzień chodzenia bez stanika. No ja świętuję codziennie i innych też do tego zachęcam. Chociaż złośliwi by powiedzieli, że już wypadałoby założyć.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejna inwestycja dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej oraz Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w konkursie Junior Biz. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
2: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
1: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej. Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

perfumy. No, no chcemy ładnie pachnieć, nie? A jedna z firm motoryzacyjnych wypuściła perfumy inspirowane zapachem benzyny. No drogi zapach, drogi! Ma to być przeznaczone dla właścicieli samochodów elektrycznych, którzy tęsknią za zapachem benzyny. Ja się ostatnio oblałem na stacji paliw. Żona mówiła do mnie, no Flejo, znowu. A to się okazuje, że to nie niezdarność. To najmodniejszy zapach sezonu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł, oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc no, sprawa jest rozwojowa.
1: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów, na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
3: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
1: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca dziś na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur, a nawet przelotne opady deszczu, te na wschodzie głównie, a wysoko w górach możliwe już dziś opady śniegu. Na termometrach do 10 stopni na wschodzie, do 14 na zachodzie. Najchłodniej w dolinach górskich od 7 do 9.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Zajrzyjmy do świata pieniędzy, tych naszych pieniędzy, bo okazuje się, że złoty ostatnio traci. To też nie sprzyja na przykład cenom paliw. Ogólnie złoty spada. No jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie zmienić nazwę na srebrny.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
6: Szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

0: Ile Ziemia ma lat? Okazuje się, że to tak do końca to nie wiadomo i polscy badacze się tym zajmują. Pojechali na Antarktydę, przywieźli 200 kg próbek, no i będą sprawdzać, ile ta Ziemia może mieć lat. No i po co to tak kombinować? No człowiek do szkoły chodził, to wie. Wystarczy przeciąć i policzyć swoje.
1: WPP na 101,4 FM.

Zaglądamy teraz w gwiazdy, no i w planetę, ponieważ odkryto planetę krążącą wokół najbliższej Słońcu pojedynczej gwiazdy. Teoretycznie planetę zbliżoną do Ziemi. No i ciekawe, czy jest tam życie, czy ciekawe, czy jest tam szansa na życie, tylko jak tam dolecieć, jak tam dojechać? Wydaje mi się, że sprawa dość prosta. Po prostu trzeba powiedzieć polskim europosłom, że zostanie im zwrócona kilometrówka.

Moi drodzy, jakich zawodów brakuje? Znaczy, przedstawicieli jakich zawodów, a kogo jest za dużo? Opublikowano taki raport, opublikował go Polski Instytut Ekonomiczny, no i okazuje się, że brakuje fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, księgowych. No, przy polskich podatkach to zawsze księgowych będzie brakować, ale brakuje także psychologów czy psychoterapeutów, a za dużo jest chociażby ekonomistów czy politologów. No, co do tego drugiego w ogóle się nie dziwię. Przecież w naszym kraju to politologów mamy jakieś 38 milionów. Zwłaszcza na spotkaniach rodzinnych i już tak pod wieczór.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono cztery ciała. To para po 50 i jej dwóch nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych trzech osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie, i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
2: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
1: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać jemu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów, wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
1: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wtorek raczej chłodny, od 10 do 14 stopni dziś na termometrach. Najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie kraju i tam też najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze kraju większe zachmurzenia, na wschodzie słabe, przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Co grozi za jazdę hulajnogą elektryczną pod wpływem? Przekonał się o tym mężczyzna z gminy Topólka. Mundurowi go zatrzymali, ten dmuchnął, chuchnął. 41-latek wydmuchał ponad 1,5 promila. No i dostał mandat. 2,5 tysiąca złotych. No to taniej byłoby taksówką. I to nawet przez Warszawę.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: czas. Takie przeboje, no to tylko u nas, wiadomo. Przeboje to miał w domu pewien Włoch. Jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, sprzątając stary dom w piwnicy, znalazł obraz. Powiesił go na ścianie w taniej ramie. No i żona dosłownie przez kilkadziesiąt lat mówiła mu: co ty za brzydactwo przytargałeś, weź to wyrzuć. A on nie wyrzucał. Syn, już w pewnym momencie dorosły, zaczął jednak coś tak podejrzewać, bo w szkole miał o obrazach Picassa, tak przyglądał się, no i stwierdził: cholipka, no to chyba jest Picasso. Oddano do ekspertyzy ten obraz i okazało się, że faktycznie 6 milionów euro przynajmniej warty. No a żona kilkadziesiąt lat mówiła: wyrzuć to w końcu do śmieci. Dlaczego wam o tym mówię? Bo to jest po prostu dowód, że kobiety nie zawsze mają rację, a że panowie czasem odkładają obowiązki domowe o kilkadziesiąt lat, na przykład w tym przypadku, to zdarza się, że wychodzi na dobre.
1: W jak Włocławek, po polsku na 101.

0: audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Roman Gołębiewski, starosta wrocławski.
2: Panie starosto, często widujemy się na otwarciach inwestycji, na rozpoczęciach inwestycji. Często też widujemy się w pomieszczeniu, gdzie te inwestycje zapowiadamy. Dostrzegają te inwestycje, te prace, te działania nie tylko mieszkańcy powiatu wrocławskiego, ale także prestiżowe pisma, które właśnie obserwują to, co się dzieje w Polsce pod kątem właśnie powstawania nowych dróg, nowych szkół, ogólnie mówiąc inwestycji.
3: Tak jak powiedział pan redaktor, oczywiście cieszymy się z tych wysokich miejsc w rankingach. Tym, o którym zapewne pan redaktor w tej chwili mówi, to jest ten, który w ostatnich dniach się ukazał, corocznie prezentowany przez czasopismo Wspólnota, czasopismo samorządowe, takie bardzo obiektywne, podsumowujące inwestycje w ostatnich 3 latach w każdym samorządzie w kraju i cieszę się, że powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
2: Zwłaszcza imponuje to miejsce na tle całej wszystkich powiatów, o których pan wspominał, 314. Bardzo wysokie miejsca. Chciałbym jeszcze dopytać o te nasze flagowe inwestycje w powiecie, głównie o Kruszyn.
3: Jeśli coś mogę jeszcze uzupełnić, to tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju, także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy 2 inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przejeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Roman Gołębiewski, starosta wrocławski.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Wrócę sobie jeszcze na moment do kalendarza. Wspominałem, że dzisiaj jest dzień bez stanika. Normalnie w kalendarzu tak zapisane, ale to nie jedyne ubraniowe święto, jakie mamy na dziś, bo jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. I jak czytam, to ze względu na to, że, cytuję, w nieważnej jakiej pracy garnitur dodaje nam szyku. No to się majster zdziwi przy betoniarce, jak młodego zobaczy.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
2: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
1: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Załański. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
3: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
1: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyją syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
4: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
1: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej dziś na wschodzie kraju do 10 stopni i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie do 14 stopni i na zachodzie dziś najwięcej słońca, bo poza tym spore zachmurzenie. Wiatr dziś słaby tylko nad morzem, miejscami umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 15. Ja wiem, że do Wszystkich Świętych jeszcze trochę czasu, ale już znamy daty, godziny w zasadzie otwarcia włocławskich cmentarzy w tym czasie. Otóż 30 i 31 października cmentarz przy Chopina, a także cmentarze w Pinczacie będą czynne od 5 do 22, 1 listopada od 5 do północy, no i 2 znów od 5 do 22. My teraz wracamy do grania. Mnóstwo informacji z regionu jeszcze się w tej godzinie pojawi i to wszystko w otoczeniu najlepszych przebojów słonecznych, nawet na pochmurny dzień.
0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Wracam sobie jeszcze na moment, na chwilę do kalendarza, bo dzisiaj jest pewna telewizyjna rocznica. 28 lat kończy serial Miodowe Lata. Kultowa produkcja, nie jedyna w przypadku duetu Żak-Barciś. Wiecie co, ja to za dzieciaka oglądałem i zawsze się dziwiłem, że Norek przychodzi do Karola mu wyjadać rzeczy z lodówki. Teraz jak jestem dorosły, widzę ceny w sklepach, to ja w ogóle się nie dziwię. Ja, można by powiedzieć, mocno go podziwiam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych oraz Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej imienia księdza Jana Długosza. Patryk Jaromierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Mówi Paulina Makowska, nauczycielka w Szkole Podstawowej imienia księdza Jana Długosza oraz Ewelina Rutkowska, nauczycielka w Szkole Podstawowej imienia księdza Jana Długosza.
2: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
3: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
1: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
4: Bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
5: W wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności wszystkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz. Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Mówi Roman Gołębiewski, starosta wrocławski.
7: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy tutaj w tym miejscu. Chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu wrocławskiego na tle całego kraju.

0: kompleksie powiatowego centrum sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niesek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 m2. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by

Dzisiaj 13 dzień października, ale cieszą się nauczyciele, cieszą się też uczniowie. Dlaczego? No bo jutro Dzień Edukacji Narodowej i to będzie ten wyjątkowy dzień roku, kiedy młodzież faktycznie jest wdzięczna nauczycielom, bo z okazji Dnia Nauczyciela wolne od zajęć kierowcy będą mogli być też wdzięczni i jakby nie patrzeć, jutro dzięki temu o poranku powinny być mniejsze korki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
2: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
1: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
3: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
1: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
4: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
1: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pogodnie i słonecznie na zachodzie kraju. Na wschodzie z kolei opady deszczu i większe zachmurzenie. Podobnie w centrum. Dziś od 10 do 14 stopni, a więc temperatury niewysokie. Pod koniec tygodnia ma się nieco ocieplić.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jeszcze tylko przez kilka dni w Centrum Kultury Browar B można oglądać wystawę Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. Teraz Anwilu, wcześniej Zakłady Azotowe, wiadomo, ta wystawa to nie tylko opowieść o rozwoju przedsiębiorstwa, przemianach technologicznych i zmieniających się miejscach pracy, to przede wszystkim historia Włocławka. Historia ludzi, których codzienność przez kolejne dekady była związana z zakładem. Właśnie ich wspomnienia, fotografie i osobiste pamiątki tworzą wyjątkową opowieść prezentowaną na wystawie Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. No w naszym mieście chyba nie ma nikogo, kto gdzieś w rodzinie bliższej, dalszej nie miał kogoś, kto pracował w zakładach azotowych, prawda? Wystawa jest czynna tylko do 17 października. Wstęp wolny.
6: WPP na 101,4 FM.

0: Na 3 dni zostanie zamknięty most stalowy w centrum Włocławka, most imienia Rydza Śmigłego, most, który jest w remoncie. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy on nie był w remoncie. W każdym razie, znowu po raz drugi w ostatnim czasie będzie tak, że od piątku, od 17 do poniedziałku, do 6 nad ranem mostem stalowym w ogóle nie przejedziemy. No i to nie jest jedyna zła informacja, bo to jest, uwaga, drugie z serii 6 takich zamknięć.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę oraz uwaga na zamknięcie ulicy Mylnej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym. Mówi Sylwia Jasińska, dyrektor zespołu szkół w Kowalu.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat włocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza i tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu włocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: Finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność. Mówi Eneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni. Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie. Od 19 do 21 października tego roku zamknięty będzie odcinek ulicy Mylnej przy posesji numer 8A. Utrudnienia są związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. Informację przekazał Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Po polsku na 101,4.

0: październiku całkiem sporo dzieje się we Włocławku i okolicach. Będzie też festiwal taneczny, który powraca po roku. United Session, tym razem w starej hali Osir, 24 i 25 października. Włocławek ponownie stanie się miejscem tanecznych bitew i pokazów podczas United Session. Uczestnicy zmierzą się w konkurencjach hip-hopowych, popingowych i breakingowych. Będą też warsztaty oraz spotkania z nauczycielami i przedstawicielami międzynarodowej sceny tanecznej. Tym razem United Session 24 i 25 października w starej hali Osir we Włocławku.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy, żąda wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy, żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Protest trwa już 6 dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach i co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
3: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Violetta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
5: Jest mi po pierwsze bardzo przykro, z takiego punktu widzenia ludzkiego.
3: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
1: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pogodnie na zachodzie, przelotny deszcz we wschodniej połowie kraju. Jutro podobnie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. A na termometrach od 8 stopni jutro na północnym wschodzie, przez 12 stopni w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem i 16 w rejonie Zatoki Gdańskiej.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wyjedźmy na drogi stolicy Kujaw, gdzie we Włocławku spodziewać się utrudnień. Nadal nie przejedziemy Tumską, ale to zamknięcie potrwa, no zakończy się w przyszłym tygodniu, bo do 15 października nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską Piekarską czy Zapieckiem i to utrudnienie ma potrwać do końca października. Utrudnienia, ale zwężenia tylko też na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, Brzeskiej i Wojska Polskiego, na Wiejskiej przy Łubnej, Chemików, Willowej, Młynarskiej czy Żwirki i Wigury.

0: Wspominałem już o jednej wystawie w Centrum Kultury Browar B, wystawie dotyczącej 60 lat Anwilu, zakładów azotowych. Natomiast to nie jedyna fotograficzna wystawa, jaką spotkamy we Włocławskim Centrum Kultury, bo w piątek odbył się wernisaż wystawy Cisza w świetle Ewy Bonisławskiej i Wojciecha Balczewskiego. Cisza w świetle to spotkanie dwóch artystycznych wrażliwości, dwóch pokoleń i dwóch odmiennych sposobów pracy z fotografią. Ewę Bonisławską i Wojciecha Balczewskiego łączy jednak szczególna uważność na światło, emocje i to, co pozostaje poza granicą słów. Ta wystawa będzie dostępna do 28 listopada.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: We Włocławku w ostatnich latach śmiało można powiedzieć, że powstaje mural za muralem. Ich wartość artystyczna czasem podlega dyskusjom, bo niektóre wyglądają, jakby były stworzone przez AI. Natomiast będzie kolejny mural, tym razem przy ulicy Brzeskiej. Będzie przedstawiać Tosię Altman. To działaczka ruchu oporu podczas II wojny światowej i uczestniczka powstania w getcie warszawskim. Tosia Altman była związana z Włocławkiem i mieszkała przez jakiś czas przy ulicy Brzeskiej. No i to właśnie na ścianie budynku przy ulicy Brzeskiej 17 ma powstać nowy mural. Póki co trwa konkurs na projekt, a czas na zgłoszenia za chwilę minie, bo tylko do 15 października wyniki mają zostać ogłoszone pod koniec tego miesiąca, a mural zgodnie z założeniami powinien zostać wykonany jeszcze w tym roku, mniej więcej w połowie grudnia.
1: Po polsku.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

Pytacie się czasem, co z włocławskim budżetem obywatelskim? No bo wspominaliśmy o zgłaszaniu projektów, później temat ucichł. Otóż nie ucichł. Zgłaszanie projektów trwało do końca września. Teraz przez cały październik będzie trwać weryfikacja. No i poznamy je właśnie 30 października. Te zweryfikowane projekty poddane później pod głosowanie. Samo głosowanie rozpocznie się w połowie listopada.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO. Po medialnych doniesieniach sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
2: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
1: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
1: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
4: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem. A na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18.45. W Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United, a więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
7: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.
6: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21:00. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.
8: Dobry wieczór, witam wszystkich ponownie. Tak jak obiecaliśmy, wracamy do klasycznej ramówki, czyli będziemy znów słyszeć się wieczorem. No i co? Mamy kilka minut po godzinie 18. Jest 13 październik, wtorek. Zapraszam na wspólny wieczór na antenie przy dobrej muzyce. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Wrocławek.
0: Wrocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Wyobraźcie sobie minę rockowego wyjadacza z Rage Against the Machine, który w szatni po koncercie robi się czerwony jak nastoletnia fanka. Tom Morello wyznał w wywiadzie, że czekał 15 lat, żeby osobiście powiedzieć gitarzyście Extreme, że jest jego wielkim idolem. Nuno Bettencourt po prostu wszedł do garderoby, a zakompleksiony akademicki student z Harvardu wyznał mu miłość do jego riffów. Na szczęście obaj panowie przeżyli to bez uszczerbku na wizerunku i do dziś wymieniają się gitarowymi sztuczkami.
1: Po polsku.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych oraz Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej imienia księdza Jana Długosza. Patryk Jaromierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Mówi Paulina Makowska, nauczycielka w Szkole Podstawowej imienia księdza Jana Długosza oraz Ewelina Rutkowska, nauczycielka w Szkole Podstawowej imienia księdza Jana Długosza.
2: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
3: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
1: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
4: Bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
5: W dodatkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności wszystkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz. Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Mówi Roman Gołębiewski, starosta wrocławski.
7: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy tutaj w tym miejscu. Chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu wrocławskiego na tle całego kraju. W kompleksie powiatowego centrum sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niezek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów.
0: To jest Puls Włocławka.

Po co kupować zwykłe ubrania w sieciówkach, skoro można wydać 100 tysięcy złotych na jedną starą sukienkę? Olivia Rodrigo tak mocno zapaliła się na kreację Meg White, że przebiła wycenę domu aukcyjnego ponad 4-krotnie. Co najśmieszniejsze, chciała wskoczyć w nią na swoim festiwalu, ale powstrzymał ją upał, więc kiecka trafiła do szafy. Z drugiej strony, skoro Jack White daje jej dobre rady, to przynajmniej wie, na co wydawać swoje gigantyczne tantiemy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
1: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
4: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
1: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
5: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
1: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
6: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
1: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody, wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
7: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
1: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garros awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
10: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i do stanu po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super Super Tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
11: I mamy kilka minut po godzinie 19. Na naszej antenie nieustannie gra najlepsza muzyka. Żeby umilić wam ten wieczór, puścimy teraz coś fajnego na głośniki. Zostańcie z nami.

Britney wyciąga z szuflady stare taśmy, żeby przypomnieć wszystkim, jak brzmiał pop z 2001 roku. Piosenkę napisała razem ze swoim byłym, Justinem Timberlake'iem, śpiewając o gościu, który szuka jej podróbki. Zamiast nagrywać nowości, w studio wystarczy odkopać zakurzone archiwa i sprzedać fankom po raz drugi to samo. Wygląda na to, że muzyczny recykling ma się doskonale, a listopadowa premiera zgarnie pewnie niezłe szumki.

0: po polsku.
1: James Hetfield przyjechał do Las Vegas i na dzień dobry poczęstował innych muzyków solidnym policzkiem. Zamiast pouczać ludzi i prawić kazania ze sceny, woli dać im po prostu potężną dawkę ciężkiego brzmienia. W czasach, gdy pół branży próbuje naprawić świat z mikrofonu, Metallica po prostu robi swoje. Dobrze wiedzieć, że chociaż legendy thrash metalu wolą grać mocne riffy zamiast prawić murały.

Szwedzi z LA znaleźli genialny patent na zarabianie pieniędzy na własnych hejterach. Wokalistka cieszy się z każdej fali krytyki, a gitarzysta namawia oburzonych do kupowania biletów i koszulek. Zapłaćcie za wstęp, tylko po to, żeby pokrzyczeć ze złości z tłumu. Biznesplan idealny. Trzeba przyznać, że tak sprytnego podejścia do internetowego marudzenia dawno w metalu nie było.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko. To gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
1: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fijołek.
3: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
1: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
3: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
4: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
1: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole nie przydadzą się jutro tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach przelotny deszcz i przeważnie pochmurno. A na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest parę minut po godzinie 20. Wieczór pełną parą, za oknami ciemnica. Ale to robi świetny klimat dla dobrej muzyki na antenie. Lecimy dalej.
0: WPP na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: nie przeminął.
1: Dźwięk powiadomienia z RCB potrafi postawić na nogi szybciej niż mocna poranna kawa. I uwaga, co czwarty Polak marudzi, że telefon piszczy mu w kieszeni zbyt często z powodu byle jakiej chmurki. A najbardziej zniecierpliwieni są 20-parolatkowie, dla których każdy kolejny SMS to lekka przesada. Pamiętajcie jednak, że lepiej dostać jednego SMS-a za dużo, niż dać się zaskoczyć ulewie bez parasola.

przez lata bębnił w Guns N' Roses, ale najcieplej wspomina całkiem inną ekipę ze swoich młodych lat. Matt Sorum uznał, że kapela z wielkim historycznym sukcesem i Axl Rose za mikrofonem przegrywa z The Cult. Najwyraźniej brytyjski rock and roll bez wielkich awantur w garderobie był dla niego znacznie przyjemniejszy. Dobrze chociaż, że przy formowaniu Velvet Revolver poczuł po 40 jeszcze odrobinę punkowej energii.

0: Jones.
1: Rząd znów ustala z góry, ile maksymalnie ma kosztować liter paliwa przy dystrybutorze. Zapłacicie górę 7,14 za 95, a za brak subordynacji stacji grozi 1 000 000 zł kary. Koncerny paliwowe zapłacą specjalną daninę od nadzwyczajnych zysków, żebyśmy nie bankrutowali w drodze do pracy. Miejmy tylko nadzieję, że te ministerialne wyliczenia na kartce zadziałają w praktyce do końca roku. A najlepiej jeszcze dłużej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. A dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
2: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
1: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
1: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce, oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
4: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
1: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
5: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
1: Festiwal potrwa do 18 października.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W zdecydowanej większości kraju jutro przelotny deszcz i pochmurno, tylko na zachodzie bez opadów, a na termometrach maksymalnie od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu, do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
8: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sherif był zacięty ale tylko w pierwszym secie i dostaną po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
9: I mamy kilka minut po godzinie 21. Powoli zbliżamy się do końca naszego wspólnego wieczoru. Ale zanim się pożegnamy, mam jeszcze parę ciekawostek i oczywiście dobrą muzykę. Zostańcie z naszym radiem.

Politycy znowu podpisują ważne papiery i obiecują nam atomową potęgę w gospodarczym skoku. Druga elektrownia jądrowa ma zacząć prąd produkować koło 2040 roku, więc spokojnie zdążymy osiwieć. O kontrakt walczą Amerykanie, Francuzi i Kanadyjczycy, a my czekamy, aż wreszcie biją pierwszą łopatę. Grunt, że papierologia idzie pełną parą i wszyscy są bardzo optymistycznie nastawieni do przyszłości.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Młodości przestała być zarezerwowana wyłącznie dla filmów z Hollywood. Naukowcy cofnęli wiek biologiczny komórek 80-latka o całe 60 lat i to bez magii. Niestety, na zmarszczki na twarzy to jeszcze nie pomoże, bo mowa na razie o komórkach nerwowych w probówce. Ale mimo wszystko, szacunek dla badaczy z Bonn, bo ich eksperymenty dają spore nadzieje na przyszłość.
1: Po polsku.

mamy to. Zbliża się powoli godzina 22, a to oznacza, że na mnie już czas. Zostawiam Was dobrym brzmieniem na głośnikach i słyszymy się oczywiście jutro o tych samych godzinach. Dzięki za dziś, Patryk Jaramiarski, a to jest Radio Włocławek.

0: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Jak w każdym demokratycznym kraju, poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie.

0: Lublinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
1: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
0: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro tylko na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem i chłodno na termometrach od 10 stopni na Podlasiu przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku do 15 na Pomorzu Zachodnim.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie i Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam Państwa serdecznie.
1: Dziś chciałabym porozmawiać o takim problemie, który bardzo często nas dotyka i jest nowy, krótko mówiąc, mocno uciążliwy, o obrzękach. I moje pierwsze pytanie, czy obrzęk jest tożsamy z opuchlizną, bo my mówimy, uderzymy się o strasznie spuchła mi ręka. Czy to jest to samo i leczenie i terapia jest podobna?
2: Obrzęk jest to nazwa typowo medyczna, natomiast opuchlizna jest to potoczna, na co dzień używana w naszych domach. Obrzęk jest to nagromadzenie płynu ustrojowego w naszych tkankach, który powoduje między innymi ograniczenie ruchomości. Ból jest objawem stanu zapalnego, który dzieje się w naszym organizmie.
1: Nie ma co czekać, wtedy należy się szybko zgłaszać po pomoc, rozumiem.
2: Tak, oczywiście.
1: Jakie są rodzaje obrzęków i jakie są ich przyczyny?
2: Mamy kilka rodzajów obrzęków. Do naszego gabinetu najczęściej zgłaszają się pacjenci z obrzękiem pourazowym, czyli po skręceniach, po złamaniach, po wypadkach. Bardzo często pojawiają się pacjenci, którzy również po mastektomii, po usunięciu węzłów chłonnych. To są przypadki, które wymagają jak najszybszej naszej ingerencji.
1: Powiedziała Pani o rodzajach i przyczynach, które powodują te obrzęki, a proszę powiedzieć, czy w zależności od tego, jaki jest rodzaj obrzęku i z jakiej przyczyny on powstał, wybieramy metodę terapii?
2: Tutaj, jeżeli chodzi o leczenie, stosujemy kompleksową terapię przeciwobrzękową, która zawiera kilka elementów. Pierwszym podstawą jest manualny drenaż limfatyczny. Kolejnym takim etapem, po którym przechodzimy po manualnym, jest mechaniczny drenaż limfatyczny, czyli tak zwane potoczne BOA, kompresoterapia, edukacja pacjenta, ruch, a także inne metody takie wspomagające jak kinezjotaping czy flossing.
1: Czy ta o higienie Pani wspomniała i edukacji tego, co mamy robić w domu, to znaczy co, uczycie pacjentów, jak postępować, żeby nie mieć obrzęków, czy bardziej skupiacie się na tym, żeby wspomóc tą terapię gabinetową?
2: Żeby wspomóc tą terapię gabinetową, ponieważ ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa to nie jest jeden zabieg, to jest, my wskazujemy drogę pacjentowi i co on zrobi dalej, musi dodatkowo wykonywać ruch, ćwiczyć, dbać o higienę, o pielęgnację tej skóry, ponieważ ona, obrzęknięta skóra, jest bardzo narażona na wszelkiego rodzaju urazy, zadrapania.
1: Powiedziała Pani o tej kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, o jej rodzajach i że najbardziej sensowne i skuteczne jest połączenie kilku metod, ale mamy jeszcze taki rodzaj obrzęku, który, wspominała mi Pani o tym wcześniej, nazywa się obrzękiem tłuszczowym. Czym się różni od obrzęku limfatycznego i czy metody leczenia są podobne?
2: Metody leczenia są podobne, ale indywidualnie dopasowane do każdego pacjenta. Czym się różni od takiego obrzęku limfatycznego? Przede wszystkim dysproporcją w budowie ciała. I tutaj należy odróżnić między otyłością a obrzękiem tłuszczowym, ponieważ...
1: Czyli ta oponka to nie musi być otyłość, może być obrzęk?
2: Może być obrzękiem. I tutaj musimy przede wszystkim przeprowadzić dokładny wywiad z pacjentem. Jeżeli pacjentka wskazuje na to, że mimo stosowanych diet i ćwiczeń i ten obrzęk nie mija, znaczy, że już między innymi mamy do czynienia z tym obrzękiem tłuszczowym.
1: Czy z nim można sobie poradzić w gabinecie fizjoterapii? Czy potrzebna tutaj jest kompleksowa współpraca z lekarzem na przykład?
2: Ostateczności tak, ponieważ możemy wtedy myśleć o zabiegu liposukcji, ale przede wszystkim najpierw uważam, że każda pacjentka powinna spróbować współpracy z fizjoterapeutą i regularnego stosowania się do naszych zaleceń, takich, które w domu można samemu również wykonać.
1: Proszę, o terapii przeciwobrzękowej rozmawiamy dzisiaj, natomiast proszę powiedzieć, jak ważna jest w tym schorzeniu taka profilaktyka.
2: Jeżeli chodzi o profilaktykę, kiedy zobaczymy wielokrotnie, że po przebudzeniu jesteśmy opuchnięci, nie możemy zdjąć na przykład pierścionka czy obrączki, wówczas należy już zgłosić się do fizjoterapeuty. Jeżeli to się zdarza pojedyncze takie sytuacje, nie panikujmy. Ale jeżeli już to jest kilkakrotnie, wówczas zapraszamy do kontaktu z fizjoterapeutą, który wskaże drogę, jak postępować, nauczymy autodrenażu, który można samemu również wykonać w domu.
1: A co z piciem wody, bo lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci alarmują wręcz, że za mało pijemy wody. Tymczasem ten obrzęk, o którym Pani wspominała, czy jego przyczyną często jest właśnie zatrzymywanie wody w organizmie. Czy jak będziemy jej pić tak dużo, to nie spowoduje, że właśnie pojawi się ten obrzęk i wtedy zaczynamy pić mniej, czy to w ogóle nie ma nic wspólnego?
2: Tutaj jest, oczywiście, że jest związek. Tutaj mamy do czynienia z węzłami chłonnymi, które działają jak nasz odkurzacz. One wchłaniają toksyny, bakterie, wirusy i kiedy one są zablokowane, wtedy nasz układ limfatyczny nie jest w stanie przepchnąć do układu krwionośnego tych płynów ustrojowych. Dlatego ważne jest znajomość anatomii i fizjologii, jak powinniśmy drenować, w jakim kierunku, jak opróżniać najpierw węzły chłonne, aby woda, którą pijemy, a ona nam się zbiera, aby sprawnie i systematycznie opróżniała nasze naczynia.
1: Czyli metodą terapii przeciwobrzękowej w tym przypadku nie jest zaprzestanie picia wody.
2: Nie. Tylko... Dokładnie, pani redaktor.
1: Tylko należy się zwrócić i udrożnić układ limfatyczny, bo nawet mała ilość wypitej wody spowoduje, że ona będzie się zatrzymywała w organizmie. W
2: tak, jeśli
1: przypadku.
2: Węzły chłonne są zajęte, że tak powiem, to wtedy zatrzymujemy się wodę w organizmie.
1: Mówiła pani o całym wachlarzu zabiegów związanych z terapią przeciwobrzękową. Ja rozumiem, że wszystkie je wykonujecie w gabinecie Fizjoekspert.
2: Tak, zapraszamy wszystkie panie, które chciałyby skorzystać z takich bezpłatnych konsultacji, na których wyjaśniamy, na czym polega i diagnozujemy od razu, czy jest, jaki jest obrzęk, jeżeli się pojawia i jak sobie na co dzień z tym radzić.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ślicznie.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Roman Gołębiewski, starosta wocławski.
2: Panie starosto, często widujemy się na otwarciach inwestycji, na rozpoczęciach inwestycji. Często też widujemy się w pomieszczeniu, gdzie te inwestycje zapowiadamy. Dostrzegają te inwestycje, te prace, te działania nie tylko mieszkańcy powiatu wocławskiego, ale także prestiżowe pisma, które właśnie obserwują to, co się dzieje w Polsce pod kątem właśnie powstawania nowych dróg, nowych szkół, ogólnie mówiąc inwestycji.
3: Tak jak powiedział pan redaktor, oczywiście cieszymy się z tych wysokich miejsc w rankingach. Tym, o którym zapewne pan redaktor w tej chwili mówi, to jest ten, który w ostatnich dniach się ukazał, corocznie prezentowany przez czasopismo Wspólnota, czasopismo samorządowe, takie bardzo obiektywne, podsumowujące inwestycje w ostatnich 3 latach w każdym samorządzie w kraju i cieszę się, że powiat wocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
2: Zwłaszcza imponuje to miejsce na tle całej wszystkich powiatów, o których pan wspominał, 314, bardzo wysokie miejsca. Chciałbym jeszcze dopytać o te nasze flagowe inwestycje w powiecie, głównie o Kruszyn.
3: Jeśli coś mogę jeszcze uzupełnić, to tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju, także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji

0: szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Roman Gołębieski, starosta wocławski.
2: Rozmowa dnia na 101,4 FM.